0: Małgosinda!
1: Mały? Mały, nie
0: Małgosinda!
2: Mały, mały!
3: Mały!
0: Mały!
2: Mały!
3: Pero mały!
0: Małgosinda!
3: Mały!
0: Mały!
1: Mały!